0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: tonight.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt,

0: 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.
12: A o 8 w Radiu Sochaczew punktualnie wiadomości. Dzień dobry.
13: Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
14: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
13: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
15: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
13: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
5: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: No to tak sobie myślę, moi drodzy, że jeżeli te prognozy wszystkie się sprawdzają, to ja wam muszę cały czas mówić o tym, jaka wspaniała jest pogoda w Sochaczewie. Mamy co prawda 7 stopni, więc szału nie ma, ale dzisiaj w ciągu dnia 22 kreski na plusie, słoneczny, piękny dzień, który warto wykorzystać. Podobna będzie niedziela. Może stopni będzie ciut mniej, bo 20, ale chmury mogą się pojawić przelotne i tak też będzie na początku przyszłego tygodnia, więc jeszcze 20-21 stopni to co najmniej do najbliższego piątku, więc parę dni mamy, natomiast ten weekend piękny i tego się trzymamy i niech ta pogoda wam towarzyszy w każdym możliwym aspekcie i w waszych weekendowych planach.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
17: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: 5 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, ależ to był spektakularny mecz. Myślę, że regularnie powinniśmy we wszystkich rozgrywkach piłki nożnej wnioskować o to, by polska reprezentacja grała zawsze 11 na 10 i to się opłaca. Natomiast, moi drodzy, dzień dobry, dzisiaj mamy sobotni poranek, który ma coś w sobie spektakularnego i odrobinę magii, gdzie kawa smakuje lepiej, gdzie łóżko przytula mocniej, a budzik cóż, ma wolne i po prostu nie ma prawa głosu. Jakie macie plany? Co dobrego u was? O tym dzisiaj w rytmach disco, które tak kochacie w sobotni poranek. Make Bajera, Marcin Miller, to na dobry początek. Dzień dobry. This is my-

0: Moja piękna i Bobby w Radiu Sochacze w 18 minut już minęło od 8. Fajnie, że jesteście z nami. Sobotni poranek to nie tylko najlepsze rytmy disco, ale też konkretny program, na przykład kącik matrymonialny przed godziną 9, więc jeżeli chcielibyście znaleźć drugą połówkę, chcielibyście, by Radio Sochacze wam w tym pomogło, śmiało napiszcie kilka słów o sobie w SMS-ie, wyślijcie wiadomość pod numer 7248, koszt 2,46 zł. Na początku kilka słów, na początku Radio Sochacze wpisane łącznie, a później kilka słów o sobie. To jest bardzo ważny komunikat. Druga rzecz po godzinie 9, oczywiście giełda, kupno, sprzedaż, będą też ogłoszenia, konkursy, oczywiście niespodzianki, tego brakować nie można, nie może, i pozdrowienia także w koło południa, to będę dawał znać, żebyście byli ze mną i żebyście dzwonili i mówili dobrze i ciepło o swoich bliskich. A do tego wszystkiego najlepsza muzyka oczywiście i zaproszenia na wydarzenia związane z tym weekendem. To już za moment.
1: Radio Sochacze. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
7: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
14: Reklama.

0: 26 minut do godziny 9. W połowie prawie drogi jesteśmy właśnie do pełnej godziny, więc to dobry moment, żebyśmy pokonkursowali się trochę.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: A mechanizm doskonale znacie. Nasz sponsor funduje voucher o wartości 30 zł. 3 dychy dodatkowe, jeśli macie paragon z poprzednich zakupów, a jeżeli wystawicie pozytywną opinię w popularnej wyszukiwarce, to ląduje na waszym koncie kolejne 30 zł, czyli łącznie, jak się postaracie, 90 zł do zgarnięcia. Pytanie będzie z kategorii sport. 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
2: Darek.
0: Darku drogi, słuchaj, ten weekend jest pełen atrakcji sportowych związanych z domowymi meczami naszych drużyn. Grają praktycznie wszyscy z Sochaczewa. Czy jesteś w stanie wymienić mi chociaż jedną drużynę i zaprosić na mecz danej drużyny, która rozegra w ten weekend swój mecz domowy? Dowolną ekipę.
2: Orkan Sochaczew.
0: Orkan Sochaczew. Ale który Orkan Sochaczew?
2: By.
0: Rugby. Okej. Okay. I kiedy ten mecz?
2: Nie.
0: Bo bardzo coś przerywa. Czy ktoś cię zamknął w piwnicy? Czy potrzebujesz pomocy? Czy po prostu to jest kwestia słabego zasięgu?
2: Słaby za.
0: To jak my to rozwiążemy? Dobra, bo ja słyszałem rugby mniej więcej, że odpowiedź była dobra. Tak? Tak? Bardzo słabo cię słyszę, kolego drogi. Darku, no niedziela, mówiłeś o niedzieli, rugbyści grają ze Spartą Jarocin, ale o której godzinie?
2: Tak, 13:30.
0: Bardzo dobra odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus.

0: Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy

0: Wielkie Soboto Branie w Dino. Najbliżej Ciebie! Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. Radio Sochaczew.
0: Gramy dla Was jeszcze więcej muzyki.

0: Cóż to za melodie, moi drodzy, 8 minut przed godziną 9. Za moment wiadomości, te najważniejsze z kraju, ze świata. Później zerkniemy na tusochacze.pl i po 9 będę miał dla was doskonałą informację. Jeżeli zbieracie pewne rzeczy albo się nazbierało w garażu i część z nich byście chcieli wystawić, sprzedać albo się ich pozbyć, to będzie taka okazja w Radiu Sochacze. Szczegóły po 9.
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
4: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Punktualnie o 9:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnicy jest.
13: Tak? Jest dużo, tak?
12: Dużo jest różnica.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
11: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
16: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
11: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
17: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
11: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie, trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
0: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Ledwo dycha na termometrze, ale lepsza dycha niż nie dycha, prawda? Albo mniejsze wartości. Natomiast maksymalnie dzisiaj 22 stopnie i to cieszy, że słońce nas jeszcze nie opuściło. Niech zostanie z nami jak najdłużej, a zostanie z nami trochę, naprawdę prawie cały jeszcze przyszły tydzień, więc korzystajmy z pięknej pogody. Wiatr do 10 km na godzinę, to znaczy, że naprawdę nawet nie kołysze drzewami, tylko lekko gdzieś tam podwiewa. Bardzo dobra jakość powietrza dzisiaj pełnia słońca, w najbliższych dniach za to może trochę więcej chmur na niebie, ale temperatura cały czas w okolicy 20 i ponad 20 stopni. Dopiero od przyszłego piątku nam się zrobi trochę chłodniej, deszcze się pojawią przelotne i temperatura spadnie do 15-16 kresek na plusie. Także najbliższe dni z dwójką z przodu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry w sobotę.
18: Radio Sochaczew.
10: A dzisiaj, 3 października dokładnie, mamy w kalendarzu Dzień Kasztana, więc ja gorąco pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy kiedyś w swoim życiu usłyszeli o 22 w niedzielę wieczorem albo w jakimś dniu tygodnia, że mamo, ale na jutro to ja potrzebuję kasztany do szkoły i ludziki z kasztanów i żołędzi będziemy robić. Każdy chyba rodzic znalazł się w takiej sytuacji. 4 minuty po godzinie 9, Power Play, za moment także grupa Playboys, Piękni Młodzi i te wszystkie najlepsze rytmy, właśnie disco na sobotni poranek, byście mogli odpoczywać, byście mogli działać i pracować właśnie w stylu disco.

0: Ależ się zasłuchałem. 16 minut minęło od godziny 9, a ja sobie tutaj dwa słowa, pięknie młodzi, Wenus i Mars, pyk, pyk, sobie nucę. No ale kto zabroni, prawda? Gdy człowiek chce się bawić i dobrze czuć w sobotni poranek przy rytmach disco. Za moment Shadowman, Ruda tańczy jak szalona, klasyk. Będę wam wspominał od czasu do czasu jak Shadowman, któremu serdecznie dziękujemy za wspaniały wywiad podczas disco Bzury. Zaśpiewał nam Rudą w wersji balladowej, to znajdziecie na naszym fanpage'u w rolkach na Facebooku Radia Sochacze. Świetny gość, naprawdę przesympatyczny artysta, zresztą człowiek, który ma świadomość swojej scenicznej mocy i o tym też opowiada. Natomiast ja zmierzam do tego, że godzina 9 jest czasem wyjątkowym na antenie Radia Sochacze w sobotni poranek, dlatego że po 9 mamy giełdę kupno-sprzedaż, więc jeżeli macie pewne rzeczy, które są u was w garażach, na strychach, przed domem, które chcecie sprzedać albo oddać, to wrzućcie takie ogłoszenie do nas, dzwońcie pod numer 46 863 22 22, opiszcie ten przedmiot i podajcie swój numer telefonu do kontaktu dla innych, którzy chcieliby to odebrać. Także dzwonicie, podajecie ogłoszenie, a na końcu mówicie swój numer telefonu. Proste, proste. Czekam na wasze ogłoszenia.
1: Radio Sochacze 94,9 FM.
0: 46 863 22 22 to numer do nas do Radia Sochacze. W panie Shadowmanie?

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
12: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

0: 28 minut minęło od godziny 9 za moment konkurs, a teraz już kilka ogłoszeń z naszej giełdy kupno-sprzedaż w Radiu Sochaczew.
1: Sprzedam zmywarkę w dobrym stanie, całkiem niedrogo. Sprzedam kuchnię gazową. Sprzedam grzejnik do łazienkowy. Sprzedam spawarkę do cięcia i spawania. Mój numer telefonu to 698 908 665. Dziękuję.
2: Sprzedam przyczepkę samochodową oraz hak holowniczy do Opla Agili. Mój telefon 798 624 434.
3: I sprzedam skuter dla niepełnosprawnych i elektryczny. Mój numer telefonu 510 597 922. Dziękuję.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: A teraz połączymy się z zagranicą. Halo, halo, tutaj Warszawa.

0: Wydarzenia związane z tym weekendem sportowe w naszym powiecie. Padło na niedzielny mecz rugbistów, którzy o 13.30 zagrają ze Spartą Jarodzin. To zapytam o dzisiejsze wydarzenia. Dzisiaj w kalendarzu naprawdę trzy bardzo ciekawe, właściwie cztery mecze. Trzy mecze, jeden turniej i do tego wszystkiego jeszcze pewna uroczystość. Jeżeli powiecie mi, cóż to za uroczystość, albo wskażecie jeden z dzisiejszych meczów, który odbędzie się w Sochaczewie, to nagroda będzie wasza. 46 863 22 22. Halo, halo, cześć. Jak masz na imię?
1: Dzień dobry, Monika.
0: Dzień dobry, Monika. I jaka uroczystość dzisiaj sportowa będzie mieć miejsce lub jakie mecze dzisiaj się będą odbywać w Sochaczewie?
1: W Chodakowie będzie otwarcie stadionu.
0: O której?
1: O 12.30 jest mecz.
0: No mecz jest trochę później, natomiast o 12 faktycznie będą otwierane te obiekty, także bardzo dobra odpowiedź. Kogo pozdrawiamy przy tej okazji?
1: Pozdrawiam mamę z Targowej, pozdrawiam teściową z Kazimierowa, pozdrawiam męża, no i wszystkich słuchaczy, no i radio słuchacze.
0: Super, wspaniale, bardzo ci dziękuję, proszę cię, nie rozłączaj się, za moment sobie porozmawiamy o odbiorze nagrody, także wielkie, wielkie gratulacje.
2: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
3: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Radio Sokarzew.
1: Autopromocja.
2: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol.

0: Klaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
2: Autopromocja. Reklama.
0: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: No to jeszcze mały pakiet ogłoszeń na szybko, tuż przed godziną 10.
1: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy, dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na starszy motorower. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy Tolek elektryczny 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorower oraz Fiata 125 lub 126. 797 399 522.
2: Sprzedam motocykl NZTS 250, rocznik 75, i 4 koła do samochodu z syrena. Mój numer telefonu 600 793 844.
3: Dzień dobry. Mam do sprzedania piec centralnego ogrzewania. Moc cieplna 16 kW, ciśnienie 1 bar, rok produkcji 2017, artyst ekologiczny, używany, stan dobry, oraz grzejniki żeliwne, używane, 77 sztuk żeberek. Telefon 507 770 226. Dziękuję.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
7: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
9: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
13: Punktualnie o 10 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Nie da się nie widzieć.
15: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
14: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
15: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
16: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie, a zostaw Polki i Polaków.
15: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
0: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
15: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Słonecznie, 12 stopni w Sochaczewie, ale z każdą godziną tych stopni przybywa wiatr do 10 km na godzinę, więc delikatny naprawdę muska, policzki, nic wam nie zrobi. Drzewami też nie kołysze i tak też dzisiaj będzie, jeżeli chodzi o Sochaczew. Maksymalnie 22 stopnie, tak będzie lekkim popołudniem. 18 stopni po godzinie 19, a wieczorem 11-12. W nocy dyszka, rano, nad ranem właściwie jutro jeszcze mniej, bo 8 stopni, ale w najbliższych dniach raczej spodziewajmy się temperatur od 20 do 22 kresek na plusie. Od niedzieli może chmury na niebie się pojawią i w przyszłym tygodniu tak, ale dopiero pod koniec tygodnia w okolicy piątku i soboty temperatura spadnie do 15 stopni. Mogą też się pojawić przelotne opady deszczu.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry.

5 minut po godzinie 10, sobotni poranek, to jest taki dzień, kiedy budzik też ma wolne i wypoczywa nie dzwoniąc, także korzystajcie z tego. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten czas wolny bierze górę nad obowiązkami. Diadem na początek enjoy, potem daj to głośniej i pilnie oddam gruz. Takie rzeczy w radiu Sochacze właśnie w programie Dzień Dobry w sobotę. W tej godzinie na pewno zajrzymy na tusochacze.pl i zaproszę Was na uroczystości związane z oddaniem obiektów w Chodakowie. O której, gdzie i jak? O tym za moment.

0: macie już.
1: 17 minut minęło od 10. Wysłuchacie Radia Sochaczew i programu Dzień Dobry w Sobotę. A jak Dzień Dobry w Sobotę, to oczywiście Dzień Dobry Rytmy Disco. Excited na horyzoncie, jedno słowo. Natomiast wczoraj mieliśmy spory, wzmożony ruch służb w Sochaczewie ze względu na to, że no, działy się rzeczy trudne, były zablokowane ulice, były wypadki, ale dziś wzmożony ruch służb i pojazdów uprzywilejowanych w Teresinie, ale to wszystko w związku z pierwszymi powiatowymi manewrami medycznymi Teresin 2026, więc jeżeli w gminie Teresin zobaczycie różnego rodzaju wozy strażackie czy erki, karetki, to nie martwcie się, nic się nie dzieje, to są tylko ćwiczenia, pierwsze powiatowe manewry medyczne Teresin 2026. To dziś właśnie w gminie Teresin, szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl. W tej godzinie oczywiście konkursy, za moment zaproszę Was też do Chodakowa.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 25 minut do godziny 11 w Radiu Słuchacze w kolejny sobotni konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: W związku z tym, że do zgarnięcia będzie voucher na pyszną pizzę w pizzerii Koziołek, mam dla Was pytanie konkursowe, ale żeby zadać pytanie konkursowe, potrzebuję osoby chętnej do gry. 46 863 22 22 to jest numer do nas, a do zgarnięcia voucher na pyszną pizzę u naszego sponsora. Kto chce spróbować, kto chce wygrać, kto chce zgarnąć, dzwoni do Radia Sochaczew. Halo, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
2: Katarzyna, dzień dobry.
0: Katarzyno, pytanie konkursowe jest następujące. W logo Koziołka występują trzy kolory. Wymień jeden z nich. Jaki kolor można znaleźć w logo? Czy ty wiesz? 46 863 22 22. Kto chce odpowiedzieć na pytanie konkursowe, kto wie, ten dzwoni i mówi od razu, jaki kolor można znaleźć w logotypie, w logo naszego sponsora, Koziołka. 46 863 22 22 to jest pytanie konkursowe. Halo, halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się?
3: Dzień dobry, Tomek.
0: Dzień dobry, Tomku, jaki kolor można znaleźć w logotypie Koziołka?
3: Żółty, czarny.
0: Okej, okay, bardzo dobrze. Żółty, czarny i czerwony, bo czerwone to rogi i kropka nad i. Ale trafiłeś. Z kim na pizzę pójdziesz?
3: Pójdę z panem.
0: Super, Ancko. To ja Wam życzę udanego czasu, pysznego jedzenia, bo takie tam będzie oczywiście. No i wielkie gratulacje. Mój drogi, proszę Cię, nie rozłączaj się. Za moment porozmawiamy o szczegółach związanych z

0: przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Dobrze. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Wszystko się zgadza, 7 minut przed godziną 11, miły pan i małolatki do tego szpilki, chciałabym więcej. Ten utwór za momencik u nas, a dzisiaj dokładnie zapraszam was do Chodakowa, nie tylko na otwarcie obiektów, o którym mówiłem już, to oficjalne całego stadionu, właśnie kompleksu sportowego w Chodakowie, ale przede wszystkim zapraszamy na krytą, jak informuje Bzura, Chodaków, czyli na nową trybunę, właśnie dziś o 15.30 mecz z rezerwami Mszczonowianki Mszczonów, to spotkanie w ramach warszawskiej klasy B. Także dzisiaj o 15.30 mecz domowy Bzury Chodaków. Bzura w tym sezonie gwarantuje prawie 6,5 gola na mecz, więc mam nadzieję, że lotów panowie w biało-zielonych strojach nie obniżą i tych goli naprawdę dzisiaj przy Chopina 101 będzie pod dostatkiem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A co śpiewają dziewczyny i kibicki biało-zielonych, jeżeli chodzi o gole? No właśnie, chciałabym więcej. Też pasuje w tym kontekście. Niech tak będzie.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Zapraszam na wiadomości w radiu Sochaczew na zegarze 11.
9: Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
10: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
9: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w pogodzie nic się nie zmieniło, moi drodzy. Nadal same dobre informacje królują związane ze słońcem w Sochaczewie. 15 stopni na termometrach, wiatr nie przekracza 10 km na godzinę w swych porywach, a maksymalnie dzisiaj po 15:22 stopnie, wieczorem 15, a w nocy 11, nad ranem chłodniej, bo 9 kresek na plusie, ale w najbliższych dniach temperatury w okolicach 20 stopni, bądź tuż powyżej tej wartości, utrzymają się praktycznie do czwartku przyszłego tygodnia. Chmury na niebie mogą sprawiać, że ta temperatura odczuwalna będzie niższa, ale w końcówce tygodnia będą za to nam towarzyszyć przelotne opady deszczu i niższe temperatury związane z kolejnym weekendem.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No to moi drodzy, żebyśmy tak z przytupem i z rozmachem mogli zacząć, to mam dla Was wyjątkową propozycję związaną z dżingielkiem programu Dzień Dobry w sobotę. 3, 2, 1, 4 po 11.
6: Dzień dobry w sobotę.
14: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
8: Szantel na początek, Red Queen za moment, Menelaos. Takie rzeczy w Radio Sochaczew właśnie w przedpołudnie.
15: Może

0: Topless i sąsiadka. Tego wam życzę. W sumie jednego i drugiego. Na soboty sobotni, słoneczny poranek, słoneczne przedpołudnie. Jeżeli mielibyście coś fajnego zobaczyć, to mi się wydaje, że Topless byłoby niczego sobie. Z drugiej strony, jeżeli macie coś fajnego usłyszeć, to takie rzeczy w radiu słuchacze. Focus będzie Make, będzie Bajera oczywiście i zespół Boys. Natomiast, moi drodzy, przypominam, z rzeczy ważnych, wzmożony ruch służb w Teresinie, to wszystko w związku z manewrami i ćwiczeniami medycznymi powiatu sochaczewskiego w gminie Teresina. Do tego remont mostu w Wyszogrodzie, więc są utrudnienia cyklicznie. Przypominamy, że jeżeli ruszacie w podróże, to na tym odcinku możecie trafić na utrudnienia i stracić kilkanaście minut. Ale wierzę, że sobota to jednak będzie leniwy dzień i w sumie żadne podróże wam w planach, tylko dopingowanie naszych drużyn. W Chodakowie mecz, przy Warszawskiej mecz o 16 w ramach płockiej klasy, a do tego niedzielne spotkanie rugbistów, mecz domowy Rysi wieczorem po 19 przy Chopina 101 i turniej, który trwa w ramach siatkarskich zmagań, czyli turniej siatkówki o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, stawką udział w rozgrywkach jesienno-zimowych bez wpisowego, więc dzieje się w mieście, kibicujcie naszym drużynom.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
10: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce Nieruchomości na sprzedaż.
17: Dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 23 minuty do godziny 12 do połowy dnia. Zespół Boys to dla ciebie. Jestem, moi drodzy. Kolejny konkurs w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso. Sochaczew, Kramnice Miejskie.
0: I teraz będzie zagadka z kategorii, moi drodzy, niesamowite rzeczy. Ale najpierw potrzebuję chętnej osoby.

0: 36 860 320 22. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
1: Kuba.
0: Kuba, z jakiego kraju pochodzi sieć pizzerii Da Grasso? Jak myślisz?
1: Z Polski.
0: Bardzo dobra odpowiedź, z Polski, jest to polska sieć. A czy wiesz może, co oznacza Da Grasso, jeżeli chodzi o nazwę?
1: Tego akurat nie wiem.
0: To będzie taka ciekawostka, Da Grasso to znaczy po prostu u grubego, tak byśmy to mogli przetłumaczyć. Natomiast pizza jest twoja, wygrywasz nagrodę, kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam moich przyjaciół Daniela, Mateusza oraz moje babcie, moją babcię Wandę oraz Honoratę.
0: Super, to gorące pozdrowienia dla przyjaciół i dla babć. Natomiast ciebie proszę, żebyś się nie rozłączał, za moment porozmawiamy o odbiorze nagrody, także wielkie, wielkie gratulacje.
2: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broń.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
2: Autopromocja. Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
14: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Uśmiechu życzy sponsor.

0: Połowy dnia do 12, moi drodzy, DJ Sequence Joker za nami, aparatka, a przed nami wczorajsza sonda. Przy okazji Dnia Uśmiechu Jowita Leszczyńska zapytała mieszkańców Sochaczewa, czy lubią się od czasu do czasu uśmiechnąć.
1: No na pewno. Bardzo lubię się uśmiechać. I mam do kogo? Bo mam wnuków i takich fajnych, kochanych i ciągle się do nich uśmiecham.
2: Nie bardzo, ze względu na zdrowie.
3: Uśmiechać lubię, bardzo się lubię uśmiechać.
4: Lubię ładne panie, no i się uśmiecham.
0: No w tej kwestii to się każdy uśmiechnie, a trzeba się uśmiechać, dopóki krew płynie tam, gdzie płynąć może i powinna.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: I pamiętajcie z dwóch rzeczy, które mogą stanąć najważniejsze, żeby nie padło na serce. 6 minut do godziny 12 i do połowy dnia.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
3: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów. Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż używanych części samochodowych. Możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14. Telefon 502 32 88 18.
4: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: No i mamy południe. Jest 12, a w Radiu Sochaczew wiadomości.
9: Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska, a konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Drugi pilot próbował zaatakować kapitana sikierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
10: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie sikierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
9: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Lato w Kołobrzegu i lato w Sochaczewie, moi drodzy. 22 stopnie dzisiaj w maksimum dnia. Na razie mamy ich 16. 16, ale będzie coraz lepiej. Po godzinie 15 będzie właśnie ten najcieplejszy moment w ciągu dnia. Później stopniowo temperatura będzie spadać, ale nadal 18 stopni koło godziny 18, więc wieczór na poziomie 15 stopni, a w nocy 11. Nad ranem 8, a w najbliższych dniach do 20 z groszem, ale z chmurami będzie praktycznie do czwartku, piątku w przyszłym tygodniu. Później od piątku niższa temperatura do 15 stopni, ale i przelotne opady deszczu. Także cieszmy się pięknymi dniami, póki są.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry.

no to lecimy z tematem zespół Miki La Lunia za moment after party Long and Junior. 4 minuty po godzinie 12:00. Tak z przytupem rozpoczynamy drugą część dnia, czyli sobotniego grania.

0: Miły Pani, Chicago, 19 minut minęło od godziny 12, a my tutaj o sochaczewskich sprawach. Zespół szkół Centrum Kształcenia Praktycznego zyska sprzęt za 360 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Edukacja Portu Polska. O tym informuje portal tusochaczew.pl. W starostwie powiatowym odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. Wzięła w niej udział również dyrektor zespołu szkół Julia Jakubowska, a to są fantastyczne pieniądze, które przełożą się na jakość kształcenia. Fajnie, że udało się zauważyć te zawody, w których kształcimy, czyli technik mechanik, technik elektryk, technik logistyki, technik spedytor. Są to niewątpliwie takie zawody, po których ukończeniu absolwenci będą gotowi na pracę przy budowie, a potem działalności portu, powiedziała pani dyrektor. W konferencji wzięło udział również starosta Jolanta Gonta i nie tylko. No a zwieńczeniem konferencji było podpisanie umowy z wykonawcą zadania. O tym przeczytacie na tusochaczew.pl i to są fantastyczne pieniądze, które przełożą się na jakość kształcenia i być może potem na drogę zawodową właśnie uczniów.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
17: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
18: Dzień dobry w sobotę.
19: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
21: Reklama.

0: Piękni i Młodzi, ona jest taka cudowna, czyli szlagier i klasyk zespołu Piękni i Młodzi właśnie. Natomiast teraz słówko od prezesa Rugby Klub Orkan Sochaczew, Grzegorza Szynerta, który na tym stanowisku zastąpił Roberta Małolepszego. Czy jest presja z tym związana? Czy jest orkanowa presja związana z tym, co dzieje się w klubie i utrzymaniem tej mistrzowskiej pasji?
1: 55 lat historii tego klubu to jest ogromna presja, która ciąży na nas, na nowym zarządzie. Kwestia utrzymania dotychczasowego poziomu sportowego, rozwój tego klubu.

0: motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
0: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.
13: Zakochany.

0: zespół Weekend w Radiu Sochaczew za każdą chwilę z tobą, moi drodzy. Power Boy jeszcze z księżniczką nam tutaj wyskoczy przed godziną 13. Za moment wiadomości z kraju i ze świata oczywiście, no a później kilka perełek muzycznych, które doskonale znacie. O 18 zapraszam tradycyjnie na prywatkę z Radiem Sochaczew w sobotni wieczór i sobotnie popołudnie, bo to także jest pakiet muzycznych doznań, informacje muzyczne i ciekawostki z regionu, polecenia imprez, w których możecie brać udział i na tym to wszystko polega, byście wiedzieli dokładnie, że w Radiu Sochaczew trzymamy rękę na pulsie. Trwają rozgrywki siatkówki. Poza tym zapraszamy na mecze piłkarskie 15:30 w Chodakowie Bzura. Gra mecz domowy w warszawskiej klasie B. Do tego Orkan o 16 przy warszawskiej na Stadionie Miejskim gra o 16. Chyba to już powiedziałem, ale powtórzę, o 16 w płockiej klasie A. A o 19 wieczorem w Chodakowie Rysie meldują się na parkiecie, więc mnóstwo tych wrażeń sportowych mamy dzisiaj w Sochaczewie. Jutro rugbyści, o czym już słyszeliście w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. Boże oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: Wiadomości w radiu Sochaczew punktualnie o 13.00.
14: Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
15: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
16: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
17: No pewnie, że jest lepiej.
14: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza. Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew i to są te nowości z Kina Odeon, a najważniejszą z nich jest Lalka. To właśnie ta główna premiera, o której warto przypomnieć, bo dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz ta ponadczasowa historia trafiła na wielki ekran w nowej, spektakularnej filmowej odsłonie. Lalka to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk w rolach głównych występują Marcin Drociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda chłopów Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego. Nowa ekranizacja Lalki to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad, epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Warszawa, końca XIX wieku, serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On dzięki fortunie zdobytej na wojnie powraca do kraju, postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Także Lalka, jedna z tych najważniejszych premier, ale jest też coś dla fanów animacji, czyli Niezapomniana Wyspa. Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy Joe i Raisa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali, pełną magicznych i mitycznych stworzeń, o których słuchały w opowieściach swoich filipińskich rodzin. Niektóre z tych postaci staną się przyjaciółmi, inne wrogami. Joe i Raisa muszą stawić czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie. Kiedy odkryją, że wspomnienia całej ich przyjaźni są ceną za powrót do domu, Joe i Raisa będą ścigać się, by znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim zapomną o sobie na zawsze. Ale wśród tych nowości, mówiąc o premierach, jest jeszcze jedna Lalka, co ciekawe, tylko ta już będąca horrorem. Bo ponoć gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i skoro właśnie pod koniec września w szranki stają Lalki kinowa i Netflixowa, no to do stawki dorzucono właśnie tę w postaci horroru. Co prawda nie ma w niej wielkiej miłości i zamiast wystawnego sklepu Wokulskiego jest upiorny dom w środku lasu, ale i tak jest super. Lalka, czyli Dolly, to krwawy slasher nakręcony w całości na taśmie 35 mm i odnoszący się do najlepszych tradycji gatunku. Jest więc brutalnie i dynamicznie, a główna bohaterka musi przekroczyć wszystkie granice, by wyjść cało z opresji. Lalka to horror Roda Blackhursta, doceniony na najważniejszych festiwalach kina gatunkowego. To też prawdziwa lektura obowiązkowa dla fanów horroru. Także jeżeli lubicie takie klimaty, no to polecamy i zapraszamy. A co dalej można zobaczyć w kinie Odeon? No to wciąż rozgrywane są takie pozycje jak Luna i Rozgadana Świnka, Teddy i Magiczna Lampa, a także W sercu dziczy. No to wpadajcie do kina Odeon, a co więcej w tym miejscu, to o tym będziemy wam wspominać w kolejnej audycji Kinożercy. Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska, włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy w kolejnej odsłonie audycji Sekrety Szefa Kuchni. Po raz kolejny witam Katarzynę Siekierską, właścicielkę i restauratorkę Selewi w Sochaczewie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dziś będziemy na warsztat kuchenny brali kaczkę. Było dietetycznie, było warzywnie, było owocowo. Czas wziąć coś konkretnego na ruszt. Ten ruszt się z kaczką też kojarzy bardzo. Ale zanim zapytam cię, dlaczego akurat kaczka, to zadam ci takie dodatkowe pytanie. Czy nie masz takiego wrażenia, że my kaczki się trochę boimy? W tym sensie, że nie to, że nas tam uszczypie, udziobie, tylko czy nie boimy się wziąć jej do kuchni na tak zwaną obróbkę i zrobić jakieś danie z niej. A drugie pytanie, dlaczego kaczka?
5: Myślę, że na pewno trochę w tym jest prawdy, bo rzeczywiście nie każdy sięga po tą kaczkę, bojąc się, że to mięso będzie przesuszone, że nam nie wyjdzie, ale o tym sobie właśnie dzisiaj powiemy, co zrobić, żeby kaczka była soczysta i pyszna.
4: To dlaczego kaczka?
5: Bo kaczka jest bardzo ciekawym mięsem, jest bardzo ciekawa w ogóle kulinarnie. Z jednej strony kojarzy nam się z tradycyjną polską kuchnią, z taką kaczką pieczoną z jabłkami, a z drugiej możemy przygotować z niej też bardzo piękne i pyszne danie restauracyjne, więc ona jest taka wielopoziomowa. Musimy tylko pamiętać właśnie o tym, że czy będziemy mieć pierś, czy będziemy używać udka, to są dwa zupełnie różne kulinarne światy. Pierś wymaga kontroli temperatury, cierpliwego wytopienia tłuszczu ze skóry, natomiast udko czasu i tak naprawdę powolnego pieczenia, więc tutaj w zależności od rodzaju, jakiego będziemy używać mięsa, mamy różnice. Do tego oczywiście jesienne owoce, dlatego też mówimy sobie o kaczce, bo ona tak bardzo pasuje do jabłek, do buraczków, do porzeczki, czyli czegoś, co możemy w tej chwili wykorzystać na obiad i spokojnie przygotować w domu.
4: Jak to było kiedyś w bajce, kaczka dziwaczka?
5: Kaczka dziwaczka.
4: Kaczka dziwaczka, jest coś w tym może, skoro tak. No właśnie, jest coś w tym, bo pierś kaczki to jest to mięso wyraźnie ciemniejsze. Z czego to wynika? Bo na pewno nie z upierzenia.
5: No nie tak. Mięśnie kaczki zawierają więcej białka. Takiego białka odpowiedzialnego między innymi za magazynowanie tlenu w mięśniach i dlatego właśnie to mięso jest ciemniejsze, ma bardziej wyrazisty smak, trochę inaczej też zachowuje się właśnie podczas obróbki.
4: Powiedziałaś wcześniej, że pierś i udko to są zupełnie dwa różne światy kulinarne, czyli nie możemy traktować całej kaczki tak samo, jeżeli chodzi o przygotowanie jakiejś potrawy z niej.
5: No właśnie tu nie do końca, bo pierś generalnie jest stosunkowo delikatna i przy długim smażeniu może nam wyschnąć, tak? Czyli jeżeli będzie za dużo czasu spędzi na patelni. Natomiast udka mają dużo więcej tkanki łącznej, a ta tkanka potrzebuje czasu, żeby zmięknąć. Dlatego pierś najczęściej smażymy, ewentualnie krótko dopiekamy, w zależności od wielkości tej piersi, a udka pieczemy lub dusimy zdecydowanie dłużej.
4: Robię się coraz bardziej głodny, jak opowiadasz,
5: no
4: o tej kaczce.
5: Z tą kaczką tak jest.
4: No właśnie, z tą kaczką tak jest. No a jeżeli, bo wcześniej jak rozmawialiśmy o jabłkach, teraz też o tym wspomniałaś, jeżeli ktoś by chciał ubiec kaczkę w całości.
5: No i to jest właśnie takie największe wyzwanie, tak? Ale niekoniecznie, żartuję oczywiście. No tak jak powiedzieliśmy, te udka potrzebują więcej czasu, pierś jest delikatniejsza i szybciej ją można przygotować, ale można oczywiście jak najbardziej upiec kaczkę w umiarkowanej temperaturze. Pod koniec sobie tą temperaturę zwiększyć, żeby skórka się pięknie zarumieniła. Ważne jest, żeby żeby przed pieczeniem całej kaczki, zresztą w ogóle przed obróbką, bardzo dobrze osuszyć skórę i nie polewać tej kaczki co chwilę tłuszczem czy sokami z pieczenia, jeżeli chcemy, żeby ona była chrupiąca, żeby ta skórka była chrupiąca, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chcemy, żeby skórka nam chrupała, nie powinniśmy w ogóle jej bez przerwy moczyć. Ważne jest odpowiednie wytopienie tłuszczu i dobre zrumienienie pod koniec. A ten wytopiony tłuszcz to jest też taki skarb trochę w kuchni, no bo absolutnie go nie wylewamy, nie pozbywamy się. Na nim można świetnie przygotować do tej kaczki pieczone ziemniaki albo użyć go w jakimś innym daniu.
4: No dobrze, no to ja kupię całą kaczkę z tymi jabłkami, czyli z tym symbolem jesieni, co już żeśmy ustalili.
5: Tak, zaczniemy dzisiaj od pieczenia kaczki w całości. Takiej kaczki o wadze 2-2,5 kg mniej więcej, jednej całej. Do tego potrzebujemy 3-4 kwaśne jabłka, 2 łyżeczki majeranku, 3 ząbki czosnku, oczywiście sól, pieprz i około 100 ml wody. Kaczkę dokładnie osuszamy, nacieramy solą, pieprzem, czosnkiem, majerankiem i najlepiej zostawiamy ją w lodówce na noc. Najlepiej zrobić to jest po prostu wieczorem. Przed pieczeniem delikatnie nakuwamy skórę w miejscach, gdzie tej skóry, ta skóra ma dużo tłuszczu, tylko pamiętajmy, że niby nie przebijać mięsa.
4: A jakbyśmy mogli tutaj doprecyzować, w których miejscach najlepiej przekuć?
5: No właśnie tam, gdzie widzimy, jak, że ten tłuszcz jest taki grubszy, czyli tu przy piersi na przykład.
4: Przy piersi,
5: tak,
4: okay.
5: Tak. No tutaj będziemy
4: dobrze
5: to widzieli, to nawet można lekko sobie naciąć, tylko trzeba przede wszystkim pamiętać, żeby nie skaleczyć mięsa, tak? Czyli nacinamy sobie, niezależnie od tego, czy robimy samą pierś, czy tutaj jakby nakłuwamy kaczkę, tylko skórę i tą warstwę tłuszczu, nie mięso.
4: Okay.
5: I pieczemy. Pieczemy w temperaturze około 170-175 stopni Celsjusza. Dla takiej kaczki jak nasza potrzebujemy około 2-3 godzin, ale oczywiście i tutaj jest klucz w zasadzie moim zdaniem trochę do tego, żebyśmy tą kaczkę potrafili przygotować w domu dobrze, jest temperatura wewnętrzna mięsa. I tutaj najlepiej jest termometrem sobie tą temperaturę sprawdzić. Jabłka kroimy w ćwiartki, dodajemy do tej naszej brytwanny na jakieś ostatnie 30-45 minut, żeby zachowały swój kształt, żeby one nam się nie rozpadły. Możemy też oczywiście jabłka opruszyć majerankiem, jabłka bardzo lubią majeranek. I pod koniec, jak skóra wymaga dopieczenia, zwiększamy tą temperaturę do 210 stopni. Na kilka minut uważnie obserwujemy, żeby ta skóra nam się ładnie zarumieniła. I przed podaniem odstawiamy kaczkę na jakieś 15 minut, żeby sobie odpoczęła, a ta temperatura bezpieczna to 74 stopnie Celsjusza. Ważne, żebyśmy tym termometrem sprawdzali najgrubszą część piersi.
4: Czyli w okolicach piersi, tak.
5: Tak, i wewnętrzne części ud albo skrzydeł. Tylko nie do kości, tylko po prostu wbijamy termometr i sprawdzamy sobie takich.
4: Tutaj przy kaczce ten termometr jest raczej tym narzędziem niezbędnym.
5: Niezbędnym, a właśnie tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, tak naprawdę może ten termometr wydaje nam się, że to jest jakieś takie narzędzie w kuchni, którego nie mamy albo które jest, nie wiem, drogie, a to naprawdę jest bardzo niewielki koszt, a świetnie nam się sprawdzi w wielu przypadkach, bo nawet jak pieczemy pierś z kurczaka, to już wystarczy, że dopilnujemy, czy z indyka dopilnujemy tej temperatury wewnątrz mięsa i będziemy mieli pyszne, soczyste mięso. A bardzo często w wielu domach ten termometr tak naprawdę jest, leży gdzieś w szufladzie, tylko nieużywany, więc warto po niego sięgnąć.
4: Tak, jeszcze chciałbym doprecyzować tą jedną z ostatnich czynności, czyli dopieczenie. Tam zwiększamy temperaturę na 210 stopni. Czy tam jest jakiś czas, czy to już na oko?
5: Nie, no tutaj już właśnie na oko, bo to wystarczy, żeby nam ta skórka po prostu się zarumieniła bardziej, bo teraz kaczkę już, jeżeli będziemy mieli upieczoną, tylko chodzi nam o to, że jedni lubią bardziej chrupiącą skórkę, inni mniej chrupiącą, więc tutaj już trochę też w zależności od naszych preferencji.
4: To jeszcze jedna kwestia, ustawienie piekarnika góra-dół czy z termobiegiem?
5: Góra-dół, jak
4: góra,
5: najbardziej,
4: dół. Okay.
5: A najlepiej to jak jeszcze mamy takie tą opcję rusztu, to też świetnie pasuje do kaczki.
4: I za chwilę wracamy. do dalszej części naszego programu.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.

0: zaczyna się od czystego auta.
1: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
3: I wracamy do sekretów szefa kuchni. Przypomnę, dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę, właścicielkę Serabi w Sochaczewie i rozmawiamy o kaczce. Zawsze słyszymy, że mięso wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Dlaczego pierś kaczki zaczynamy smażyć na zimnej?
4: A właśnie dlatego, że pierś z kaczki ma pod skórą warstwę tłuszczu i jeśli położymy ją skórą na zimnej, suchej patelni i będziemy sobie stopniowo zwiększać temperaturę, to ten tłuszcz zacznie nam się powoli wytapiać. A skórka stanie się chrupiąca, cienka i pyszna. Jeżeli natomiast od razu wrzucimy ją na bardzo gorącą patelnię, to ta skóra może nam się szybko przypalić, zanim jeszcze ten tłuszcz nam się wytopi.
3: Czy zamykamy wtedy te tak zwane pory i jest

0: spalone mięso, tak? Tak to
1: jest,
0: mam rozumieć.
1: Spalone, tak.
0: Dobrze, a czy skórę kaczki trzeba nacinać?
1: Delikatne takie nacięcia, właśnie to, co rozmawialiśmy też przy tej kaczce, którą piekliśmy w całości, takie delikatne nacięcia pomagają, żeby ten tłuszcz się nam wytopił i równomiernie zarumienił skórę. Dlatego jak najbardziej, ale tak jak mówiłam już wcześniej, że trzeba bardzo uważać, żeby nacinać samą skórę i tylko warstwę tłuszczu, żeby nie skaleczyć mięsa, bo mięsa nie przecinamy.
0: Czyli tutaj wykałaczka zdecydowanie wystarczy, nie tam zaraz ostry nóż i tam, żeby śrubować coś.
1: Może być nóż, ale tniemy, bo ta skóra, trzeba pamiętać, że ona jest dosyć gruba i pod nią jest jeszcze warstwa tłuszczu, więc przecinamy delikatnie, żeby tylko przeciąć skórę i ten tłuszcz.
0: No to już mamy tą chrupiącą skórkę, ja jestem coraz bardziej głodny. Co dalej, żeby nie wysuszyć tego mięsa, bo myślę, że chyba to, co powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że będzie za suche to mięso, to jest coś, co z czego się boimy.
1: Tak, na pewno przy piersi, tak? Bo to dosyć często może się zdarzyć. I tutaj dalej, co robimy? Zarumienioną mamy skórkę, odwracamy pierś na krótko, na drugą stronę i później, zależnie od tego, jak grubą mamy pierś, kończymy przygotowywanie albo na patelni, czy ją dosmażamy, albo w piekarniku. I tu znowu najbardziej właśnie pomoże nam termometr kuchenny, bo nie ma szans, żebyśmy nie zrobili dobrej piersi z kaczki, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co się dzieje w środku. I tutaj te 74 stopnie, jak osiągniemy, będzie kaczka idealna na pewno.
0: Czyli po zdjęciu z patelni damy odpocząć tej piersi, czy od razu możemy ją kroić? Jak to wygląda?
1: Tak, odpoczywa. Lepiej kilka minut poczekać, bo kiedy to mięso nam odpoczywa, to temperatura wewnątrz się wyrównuje i wtedy jak kroimy, to te soki nam tak nie wypływają ze środka.
0: Tak, dopytam jeszcze, czy ta sama zależność, jeżeli chodzi o odpoczynek piersi, należy też stosować u kurczaka?
1: Niekoniecznie, bo w kurczaku nie będzie tyle, bo tam nie ma tyle, tak jak mamy pierś na przykład z kurczaka, jest bez skóry, to tutaj tak naprawdę tych soków tyle nam nie wypłynie, co z piersi. Ale zawsze generalnie warto, żeby mięso, czy to jest w całości kaczka, czy mamy tutaj jakieś kawałki, zawsze lepiej poczekać chwilkę, żeby to mięso sobie odpoczęło, te soki się wyrównują i dopiero wtedy możemy sobie pokroić.
0: Przy pieczeniu kaczki powiedziałaś, że ten tłuszcz, który się wydobywa z niej po nakuciu mięsa w tych najgrubszych miejscach, zostaje i żeby absolutnie go nie wylewać. Chciałbym wrócić do tego zagadnienia. Dlaczego i co może, do czego on może służyć?
1: Zdecydowanie nie wylewamy. Czysty, taki przecedzony, musimy go przecedzić. Tłuszcz kaczy jest fantastyczny do pieczenia ziemniaków, do podsmażania warzyw, do na przykład przygotowywania kapusty, do pikosu. Ma bardzo taki charakterystyczny smak i szkoda go marnować. On się jak najbardziej nam nadaje do dalszego użycia.
0: Czyli jeżeli go przecedzimy, zlejemy gdzieś do naczynia, do słoiczka i mamy, i wystudzimy i możemy go za jakiś czas.
1: Tak.
0: Okej. Jak tak, to tak. To idziemy dalej z zagadnienia kaczki. Dlaczego kaczka tak dobrze smakuje z owocami i skąd te połączenia chociażby z tym jabłkiem?
1: No tu znowu wracamy do tego tłuszczu, bo właśnie dlatego, że ta kaczka ma wyraźny smak i jest dość tłusta. Dlatego bardzo lubi takie dodatki, które wniosą nam kwasowość, które wniosą nam jakąś lekką słodycz, więc te jabłka czy śliwki, czarna porzeczka świetna, przełamują ten smak mięsa i to jest nie przypadek, że to tak świetnie kaczka bardzo lubi i tak się stosuje w kuchni od lat takie połączenie.
0: Mówiliśmy o piersi z kaczki, to w takim razie przepis też jest z piersi kaczki, z czym ona będzie połączona i co to będzie za danie.
1: Zrobimy dzisiaj pierś z kaczki z sosem porzeczkowym i pieczonymi buraczkami. Robimy tak jak zwykle na 4 porcje. Tutaj zajmie nam to gdzieś maksymalnie 1,5 godziny. Potrzebujemy 4 piersi z kaczki ze skórą, sól, pieprz, oczywiście świeżo mielony, 2 gałązki tymianku. to wszystko, jeśli chodzi o kaczkę. Teraz do sosu potrzebujemy 150 g czarnej porzeczki. Może być też mrożona, nie musi być świeża. 150 ml bulionu drobiowego, łyżeczkę miodu, łyżeczkę octu balsamicznego i 15 g zimnego masła. I buraczki, tutaj 600-700 g buraków, 2 łyżki oliwy, łyżeczka miodu, łyżka octu balsamicznego, tymianek, sól i pieprz. I zaczniemy od tego, że buraczki obieramy, kroimy w takie nieduże łódeczki, mieszamy z oliwą, solą, z tymiankiem i pieczemy w 200 stopniach przez około 35-50 minut, aż one będą miękkie i lekko zarumienione. Pod koniec dodajemy miód i ocet balsamiczny, mieszamy i dopiekamy sobie jeszcze kilka minut. Piersi dokładnie osuszamy, nacinamy skórę w kratkę, uważamy oczywiście, żeby nie przeciąć mięsa, doprawiamy solą, kładziemy skórę do dołu na zimnej patelni, tak jak rozmawialiśmy, i rozgrzewamy sobie na średnim ogniu. Smażymy tak około 8-12 minut, w zależności od tego, jak mamy grubą warstwę tłuszczu. I w trakcie tego smażenia, jeśli tego tłuszczu rzeczywiście jest dużo, warto troszeczkę go, ten nadmiar odlewać, tak, żeby ta kaczka nam się smażyła, a nie pływała. Odwracamy, rumienimy drugą stronę przez jakieś 2 minuty. Następnie dopiekamy ją w piekarniku 180 stopni i tutaj nie chodzi o czas, tylko chodzi o temperaturę wewnątrz, czyli o te 74 stopnie, o których rozmawialiśmy, w najgrubszym miejscu, bo tu musimy zawsze pamiętać, że ten termometr wbijamy w najgrubsze miejsce. Dajemy mięsu oczywiście chwilę odpocząć przed krojeniem. Natomiast w tym czasie przygotowujemy sos, gotujemy porzeczki z bulionem, miodem, z octem, aż owoce zmiękną. Sos się nam pięknie zredukuje. Przecieramy przez sitko, jeśli chcemy, żeby miał taką gładką konsystencję. Zdejmujemy z ognia i mieszamy z zimnym masłem. Oczywiście kroimy pierś w plastry, układamy z buraczkami, polewamy sosem. Do tego możemy zrobić kluski śląskie, możemy zrobić pire ziemniaczane. Także danie obiadowe na niedzielę mamy gotowe.
0: To jest jakiś sekret jeszcze w tym daniu.
1: Jaki jest sekret?
0: W tym daniu, tak.
1: Buraczki możemy upiec zamiast gotować w wodzie, bo wtedy ich smak jest bardziej taki skoncentrowany. Natomiast tutaj warto pamiętać o tym, żeby ten sos z porzeczek nie był słodki. On ma być właśnie lekko kwaśny.
0: Ale nie przesłodzony.
1: Nie przesłodzony.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziś o kaczce rozmawiałem z Katarzyną Siekierską, restauratorką, właścicielką z Celebi w Sochaczewie.
1: Dziękuję.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Król Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: Zaczynamy nasze kolejne spotkanie. Recepta na zdrowie w studiu dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I trener Piotr Zieliński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Piotr, przygotowany?
5: Jak zawsze.
3: Dobrze, bo dzisiaj w końcu troszeczkę też o tobie porozmawiamy, dlatego że słuchacze też powinni wiedzieć, że ty tutaj naszym specjalistą i gościem jesteś nieprzypadkowo, bo tak naprawdę jak leci nam trzeci sezon, to chyba nigdy tak, żebyśmy więcej o Piotrze powiedzieli. To chyba nam się nie zdarzyło, z tego co pamiętam. A tutaj możesz powiedzieć, z czym ty dzisiaj do studia przyszedłeś, ponieważ no ta skrzynka no trochę ważyła, co tam się znajdowało w niej.
5: A tak, zebraliśmy kilka pucharów takich, myślę, że najważniejszych i medali z moich startów w zawodach kulturystycznych.
3: No właśnie, zapytam i zacznę od doświadczenia. Ile to już lat, jeżeli chodzi o twoje zamiłowanie do siłowni, o trening, a ile lat było tych takich startowych typowo?
5: Ja taki trening na siłowni to zacząłem około 15 roku życia. Taki trening typowo już na siłowni. Wcześniej ćwiczyłem od 7-8 roku życia, tenis stołowy trenowałem. No to będzie już 25 lat takiego treningu siłowego, a w zawodach minie nam w tym roku. 10 lat temu równo zaczęliśmy się przygotowywać do pierwszego startu.
3: I to już w komplecie z Natalią w pakiecie.
5: Tak.
3: Jak to wyglądało? To pojawił się pomysł? Czy gdzieś tam już ty wiedziałaś, Natalia, też, że ta droga gdzieś tam będzie nakreślona, że Piotr chciałby się sprawdzić kompozycyjnie, to wygląda dobrze? Czy to było tak, że przyjęliście sobie jakiś cel, omówiliście to i...
4: No właśnie, podczas ostatniej recepty na zdrowie mówiliśmy o tym, wspominaliśmy o tym, jak słowo takie powiedziane innym zobowiązuje nas do działania w tym celu, tak, który sobie stawiamy. I tutaj u Piotrka było tak, że on gdzieś tam wspominał, mówił o tym, że chciałby kiedyś stanąć, wystartować, spróbować swoich sił w takich zawodach. Aż w końcu pewnego dnia on po prostu w relacji czy w poście na Instagramie po prostu to napisał, że chyba jest czas teraz na to, by spróbować swoich sił właśnie na scenie. No i tak to się już zadziało, bo jak słowo zostało gdzieś tam napisane, puszczone w świat...
3: Już miałeś jakieś zawody na oku? Już jakiś termin był? Czy to było tak, że dopiero stwierdziłeś, że...
5: Nie, dopiero stwierdziłem, że spróbuję w tym kierunku dalej pójść.
3: I to były Mistrzostwa Polski, czy jakieś mniejsze zawody? Jak to wyglądało?
5: Pierwsze to były debiuty kulturystyczne. To są także, myślę, że chyba każdy zawodnik sportów sylwetkowych w Polsce przechodził przez te zawody. To są takie, były jedne z
3: najpopularniejszych. Swojego czasu Sopot, czy to było gdzieś
5: indziej? Nie, to było we Wrocławiu. To były zawody, w których w mojej kategorii startowało chyba ponad 50 zawodników. To było olbrzymie wydarzenie, bo ponad 500 chyba osób.
4: Podczas targów.
5: Targów olbrzymich, takich dużych, zorganizowanych, mnóstwo ludzi. To było naprawdę fajne wydarzenie. To był 2017 rok. Tak, to był 2017 rok. Ogromna scena, no super, to super przeżycie, takie pierwszy stres. Pierwsze.
3: Jak poszło?
5: Siódme, bo sześć pierwszych miejsc to jest finałowych, ja nie wszedłem wtedy do finału. Tuż za finałem byłem, siódme miejsce zająłem.
3: A jak się czułeś i pod kątem tego, co przygotowałeś, czyli pod kątem swojej formy i pod kątem przede wszystkim głowy, psychiki, bo tutaj dochodzi też to wycięcie, więc rozumiem, że byłeś lekko głodny, czy to też wpływało na twój komfort? Jak ty się czułeś na tej scenie?
5: Myślę, że jak się wchodzi już na scenę, to już się zapomina o tym wszystkim, o tym zmęczeniu takim i wycieńczeniu przed samym startem, dlatego ta adrenalina tak uderza, że to jest ta 15 minut na scenie, to jest...
3: Ale złapałeś bakcyla na tyle, żeby potem kontynuować swoją karierę?
5: Bardzo. Później po debiutach były zawody otwarte Mistrzostwa Wielkopolskie. To też są takie bardzo znane w Polsce zawody. Teraz one są połączone z Mistrzostwami Polski juniorów i weteranów, czyli Masters, bo to też weterani u nas są jakby nazywani weteranami, a to jest powyżej 40 roku życia. I tam te zawody już wygrałem. One były...
4: Jeszcze była Malta, międzynarodowe zawody takie na Malcie.
5: Puchar
4: właśnie.
5: Świata.
4: Tak, Puchar Świata, gdzie też
3: czemu poszedłeś dalej w to? Bo to siódme miejsce nie było zadowalające? Czy wiedziałeś, że jesteś w stanie jeszcze zrobić trochę, żeby były te pierwsze miejsca? Co? Bo wiesz, bo to też jest bardzo ważne, co zdecydowało, że poszedłeś dalej.
5: patrząc na swoją sylwetkę, uważałem, że mogłem też zająć wyższe miejsca, że dawało mi to możliwości na wejście nawet na podium. Tylko tutaj jest subiektywna decyzja sędziów, tak? Mamy 9 sędziów, z czego wybieranych jest 5 not. I tu zależy, czy się sylwetka podoba, czy nie. Kanony się zmieniają się panele sędziowskie, więc to też zależy od tego, kto siedzi w tym panelu.
3: Okej, okay, powiedz mi, ile tytułów Mistrza Polski masz na swoim koncie?
5: Mam 4 tytuły indywidualnie i 5 w parze.
3: To są krajowe najważniejsze osiągnięcia?
5: Tak.
3: I to były z rzędu zdobywane tytuły?
5: Tak, tak. Te 4 były z rzędu i ten 5 był podczas tego 4. Zdobyłem jeszcze 2 razy wicemistrzostwo. Na początku pierwsze moje zawody to było wicemistrzostwo Polski i ostatnie zawody to były wicemistrzostwo Polski.
3: W międzyczasie pojawiły się jeszcze tytuły zagraniczne.
5: Tak, tak. Troszeczkę
3: Hiszpanii, tak? Santa Susana była?
5: Tak, Santa Susana. Tam są organizowane mistrzostwa Europy. To jest takie też znane kulturystyczne miejsce, które się zamienia taką Mekkę z całej Europy zawodników. No i tam też przy pierwszym naszym wyjeździe zdobyłem wicemistrzostwo po Europie, więc to też było takie duże osiągnięcie, bo to był chyba mój 4 start w karierze.
4: I to też Marbella i Olimpia, tak, na której Piotrek zdobył brązowy medal, także też niesamowite osiągnięcie, świetne zawody, też piękna scena. W ogóle to trzeba powiedzieć, bo te sceny i ta oprawa tych zawodów jest czymś niesamowitym, jeśli chodzi o taki właśnie pokaz kulturystyczny i oglądanie tego. Polecam każdemu, żeby wybrać się na takie zawody i obejrzeć zawodników, zawodniczki, te stroje. To jest naprawdę, to są godziny poświęcone na przygotowanie się do samego startu, od rana w zasadzie, jeżeli chodzi o nałożenie wszystkich warstw bronzera, strój, który wcześniej jest dopasowany właśnie.
5: Szyty.
4: Każdy szczegół naprawdę tutaj.
3: To oświetlenie, ten układ, który jest to wszystko jest w twojej gestii, żeby to dobrze zaprezentować?
4: Tak, tak. Zdecydowanie. To jest prezentacja sceniczna, to jest jeden właśnie z elementów przygotowania.
5: Bardzo ważny, bo można wytrenować super sylwetkę, jak się nie potrafi pokazać na scenie, to i często tak też jest, też widzimy, jak jest zawodnik nieodpowiednio rozciągnięty, na przykład nie potrafi eksponować mięśni.
4: Tego właśnie pokazać.
3: A czy to doświadczenie potem przechodziło w ten luz właśnie, że byłeś w stanie zaprezentować się bardzo korzystnie, czy to było tak, że ty się dobrze na tej scenie czułeś od początku?
5: Ja myślę, że się dobrze czułem na scenie od początku. Dopracowywaliśmy pozowanie za każdym razem też, bo to jakby gdzieś się gubi, zatraca się to, więc to cały czas robiliśmy, nawet tuż przed samym startem i w przerwach non-stop, ale na scenie czułem się bardzo dobrze.
3: A powiedz mi, bo pojawiły się jeszcze medale zagraniczne, które pokazałeś w pięknych szkatułach takich brązowych.
5: Tak.
3: Co to jest za...
5: To był zawody...
3: Chyba najcięższy, tak? Największy medal.
5: Tak, to były zawody z serii Pucharu Świata i jak byłem liderem Pucharu Świata, chyba na 1200 zawodników wtedy akurat prowadziłem i dostałem zaproszenie na zawody do Chin. Wszystko było przysponsorowane od A do Z. Tak, zawody były w niesamowitym miejscu, bo to w takim starym parku chińskim rozgrywane. Przy niesamowitej atmosferze, zaangażowaniu władz lokalnych, władz policji. No coś niesamowitego to było, takie na miarę Mistrzostw Świata w piłkę nożną.
3: I tutaj jakoś klimacik też się zmieniał pod kątem zmiany, wiesz, kontynentu. To wpływało na twoje samopoczucie, czy nie? Czy byłeś tak też pod wrażeniem tego wszystkiego, co się dzieje?
5: Myślę, że byłem pod wrażeniem, że to akurat nie wpłynęło. Tam była chyba różnica 6 godzin, ale no jakby nie zauważyłem tego.
3: Jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Czy podczas tych przygotowań Piotr był wybredny? Jak to wyglądało u was? Ponieważ no, trzeba było dopasować i cały jadłospis, plan ten żywieniowy związany z przygotowaniem do zawodów. Rozumiem, że to też nie trwało miesiąc, tylko to było rozciągnięte w czasie. Jak on to znosił? Bo Piotr wielokrotnie podczas audycji podkreśla, że on lubi stagnację, stały rytm, stałe menu.
4: Piotrek jest profesjonalistą od A do Z. Tutaj nie miałam z nim najmniejszych
3: problemów. Ale pracy do domu nie zabierał?
4: Zabierał oczywiście, że dało się to odczuć, ale też no, ja też miałam kontakt wcześniej ze sportem, więc jakby wiem, z czym to się je, że tak powiem, i po prostu wyrozumiałość tutaj też no, należała się Piotrkowi, bo naprawdę wiele czasu, pracy poświęcił, żeby do tych zawodów doszło. No i byłam dla niego takim wsparciem. Jeśli chodzi o odżywianie, to tutaj no, taka analiza na bieżąco, akurat ten kontakt tutaj dzień w dzień razem, ale jeżeli chodzi o ustalenia planu, no to świetna współpraca, bo tutaj nie było tego narzekania, a nawet jeżeli się pojawiało, to na bieżąco gdzieś tam sobie to modyfikowaliśmy i Piotrek stosował się do wszystkich zaleceń. Z mojej strony, no to też udział w różnych i konferencjach takich żywieniowych poświęconych odżywianiu sportowców i wcześniejsze studia podyplomowe, jeśli chodzi o odżywianie w sporcie, no to wszystko tutaj przełożyło się na te wyniki. To zresztą będą mogli Państwo zobaczyć gdzieś tam w mediach społecznościowych zdjęcia i na te wszystkie medale, które...
3: Tak jest. I jeszcze mam do Was parę pytań, ale to już musimy poruszyć w kolejnym naszym odcinku, w kolejnej audycji. Także jak słyszycie, i Natalia, i Piotr nie są tutaj przypadkowo. Także bardzo Wam dziękuję. Słyszymy się już za tydzień. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński, zawodnik sportów sylwetkowych, utytułowany także. Dziękuję.
5: Dziękuję.
0: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne LD. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałuta 27.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalnością.

0: specjalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
3: Reklama.
7: Raz, dwa, trzy!

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Tu audycja Zajarani. Wracamy do naszej rozmowy z zeszłego tygodnia. Przypomnę, że gościem Radia Sochaczew jest Robert Kotecki, czyli podróżnik, fotograf, amator, który opowiada o swojej podróży dookoła Polski, bo właśnie taką podróż odbył podczas kilku wakacji. Wracamy do rozmowy.
4: A propos tej podróży, no to zawsze podróż to jest taki moment, że możesz różne rzeczy napotkać na swojej drodze, różne sytuacje i przygody. Mm-hmm. Czy masz jakieś takie najbardziej absurdalne albo takie przygody, które zapamiętasz do końca życia?
5: Owszem, tak, nawet z tego roku. Nie ufajcie do końca nawigacji samochodowej. Dwa razy na Żuławach. Też bardzo ciekawy region Polski, polecam. Jedziesz najpierw asfaltem, a później wjeżdżasz na płyty betonowe, nie? I jedziesz pomiędzy trzcinami. I w pewnym momencie nawigacja cię oczywiście prowadzi ładnie, skręć w prawo, skręć w lewo, kończą się płyty, zaczyna się droga polna. I w pewnym momencie dojeżdżasz do miejsca, gdzie wiesz, że już twój samochód nie da rady.
3: Okay.
5: że tam musi być już 4x4 z dobrymi oponami.
3: Już taki off-road bardziej, tak?
5: Tak, tak. Mhm. No i w tym momencie nie masz miejsca, żeby zrobić nawrotki, bo z lewej strony masz, nie wiem, rów z wodą, czy też jakiś to kanałek taki. Z prawej strony chaszcze i nie wiadomo, co tam jest, więc tam też nie wjedziesz.
3: Może bagna, można się zakopać, zapaść.
5: Mhm. No i takie 1,5 kilometra na wsteczny.
3: Na wsteczny, o proszę, no to jest przygoda na pewno.
5: Także to jest jedna rzecz. I druga rzecz to na Pomorzu miałem też sytuację, gdzie chciałem obejrzeć, miałem zaznaczony pałac. Jechałem z... Piękny asfalt, tablice sfinansowane ze środków unijnych, pięknie, gładko, asfalt się kończy, zaczyna się bruk się skończył, zaczyna się shooter się skończył, zaczęła się polna droga zwykła, tak? Mm-hmm. Mówię, no dobra, jak już dojechałem tutaj, to... A tym bardziej, że widzisz cel swojej podróży, już masz w zasięgu wzroku, nie? Ale dojechałem do pewnego momentu, gdzie też stwierdziłem, że nie. No i też po prawej, po lewej masz uprawy, więc no i jakieś 700 metrów na wstecznym musiałem sobie przejechać, żeby się z tej drogi w ogóle wycofać.
3: Czyli trochę czasem trzeba kombinować.
5: No tak. trzeba. No tym bardziej, że tak jak żeby objechać Polskę wokoło, no nie pojedziesz autostradami.
3: Mhm.
5: Są oczywiście zaznaczone drogi krajowe, asfaltowe, piękne, ale one już odbiegają od granic. To jest odległość jakieś tam 35 do 50 kilometrów, więc no nie jedziesz wzdłuż granicy, ja chciałem jak najbliżej. No więc ta bliskość granicy powodowała takie różne właśnie perypetie. No ale mówię, no dobra opona i duży zapas mocy w moim aucie na razie wystarczają, żeby... No, do tej pory wystarczyły, żeby wyjść z tych opresji.
3: A propos opresji trochę, i myślę, że nasi słuchacze też o to, takie pytanie się może w ich głowach pojawić. Czy da się podczas takiego urlopu odpocząć?
5: Oj, zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Słuchaj, to...
3: Jakie korzyści ci daje takie spędzanie czasu?
5: Przede wszystkim poczucie wolności. Mhm. Przede wszystkim poczucie odizolowania się od świata zewnętrznego. Bo trzeba mieć świadomość, że w pobliżu granicy bardzo często nie masz zasięgu telefonii komórkowej, więc masz z głowy jakieś tam telefony, nie możesz przejrzeć swoich social mediów, więc odpoczywasz, tak? No bo jak nie masz zasięgu, tak? A co chwila tylko dostajesz komunikat od operatora, że próbujesz się zalogować na przykład do białoruskiej czy ukraińskiej sieci, czy też do niemieckiej, nie? Więc jest to forma odpoczynku takiego od technologii, ale też i na przykład no ja osobiście śpię w miejscach takich dzikich. Omijam szerokim łukiem pola kempingowe. Śpię gdzieś tam nad brzegiem jezior, rzek bądź w środku lasu. Więc to obcowanie z naturą, wiadomo, przed zaśnięciem chociażby, wiesz, spoglądasz w niebo, widzisz nad sobą, wiesz, całą masę gwiazd, ta cisza, odgłosy natury, tak, zwierzęta, szum wiatru, szum wody. Jest to uspokajające, wyciszające. Da się odpocząć.
4: Czyli to są te korzyści, które byście wymienił. Płynnie przejdźmy do tego, ponieważ twoją podróż można obserwować. Masz fanpage Robert and Minion Adventure. No i właśnie tutaj przejdę, też jesteś tutaj u nas w studiu w koszulce z minionkiem. Na twoim fanpage'u się pojawia minionek. Minionka masz w aucie i też na niektórych kadrach się pojawia.
5: Tak.
4: Skąd ten minionek?
5: Jak zaobserwowałeś, to w ogóle nie ma moich zdjęć, tak? No jeżdżę, podróżuję sam, więc że tak powiem, no nie ma kto robić mi zdjęć, których raczej zresztą unikam, bo i po co.
4: Wolisz zdjęcie czegoś zrobić.
5: Tak, są fajniejsze rzeczy do fotografowania niż ja sam. Natomiast czasami te kadry były takie puste, więc bo to jest w ogóle mój drugi fanpage. Pierwsze konto przejęli hakerzy, więc no, musiałem je zlikwidować. Tam to było bardziej rozbudowane. Przy tamtym pierwszym projekcie miałem taką malutką figurkę, dosłownie 5 cm. To była pani Minionek. I tam gdzieś ją umiejscowałem, gdzieś w kadrze i robiłem zdjęcie, żeby trochę ożywić. Może trochę zachęcić ludzi no jakoś do przejrzenia tych zdjęć. Teraz, jakiś czas temu znalazłem w jednym ze sklepów z tanią odzieżą figurkę Miniona, którą wożę w samochodzie, który jest zdecydowanie większy i czasami służy mi jako obiekt, jako model przy fotografii. A oprócz tego, jak to mawiają, facet nie dorasta.
4: Podobno, tak. Tylko zmienia zabawki, tak?
5: Tak, zabawki robią się coraz większe, więc ja nie zabiłem w sobie tego dziecka. Uwielbiam bajkę Minionki, polecam każdemu dorosłemu obejrzeć, kto nie oglądał. Świetna zabawa. Stąd Minionek.
4: A już za chwilę wrócimy do rozmowy z Robertem Koteckim, sochaczewianinem, który lubi odkrywać nowe miejsca. Już za moment kolejna część. Zostańcie na 94 i 9 FM.
6: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Podcaście.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Robert and Minion Adventures, czyli Robert Kotecki, sochaczewianin, który podróżuje wspólnie ze swoim minionkiem, jest gościem Radia Sochaczew w audycji Zajarani. Wracamy do tematu minionków i nie tylko.
5: Przed wejściem na to rozmawialiśmy, że też premier nie opuszczasz. Jak się w kinach pojawia coś z minionkami, to jesteś obowiązkowo.
6: Każda premiera jest przeze mnie zaliczona. Dziwnie to wygląda, jak stary facet wchodzi do kina wśród dzieci. No ale co... Warto.
5: No właśnie, to trochę o tej fotografii powiedzieliśmy. Tak, że to jest kolejna twoja pasja, no i właśnie się dzielisz. Czy ty jakoś masz to przemyślane w kategorii tego, że tu będzie dobry kadr, czy trochę działasz tak na emocje, że widzę coś, cykam, czy trochę to... Jak podchodzisz do fotografii?
6: Jak podchodzę do fotografii? Jak do całego swojego życia, na spontanie.
5: Na spontanie. Mhm.
6: Tak. Jak tam zerknąłeś na mój fanpage, ja nie mówię o sobie, nie napisałem nigdy o sobie, że jestem fotografem. Jestem łowcą kadrów. Mhm. Tak siebie wolę nazywać. Po prostu widzę coś, co ja uważam, że jest fajne i warte pokazania, i po prostu robię zdjęcie. Czy jest to dobre zdjęcie? Nie mnie oceniać. Niech oceniają to widzowie. Mogę pochwalić się tylko jakimiś tam niewielkimi sukcesami. Miałem już i swoją wystawę fotograficzną w Pałacu w Sannikach. Jedno z moich zdjęć 2 lata temu było na kalendarzu Muzeum Katyńskiego. Kilka zdjęć jest na pocztówkach w Pałacu w Sannikach. Kilka zdjęć jest w przewodniku Muzeum Katyńskiego i kilka zdjęć ma być też na pocztówkach z Muzeum Katyńskiego. Także jakieś tam drobne sukcesy w dziedzinie fotografii mam, ale tak jak mówię, nie słowo fotograf nie dotyczy mnie.
5: Łowca kadrów w takim razie. Podepniemy tutaj pod na mediach społecznościowych Radia Sochaczew. Nasi słuchacze, jeśli chcieliby zobaczyć fragmenty tej podróży Robert and Minion Adventures, to będą mogli zobaczyć.
6: Chętnie i zapraszam oczywiście do oglądania.
5: To jeszcze powiedz a propos trochę przyszłości. Gdybyś miał znowu ruszyć w jakąś podróż, oczywiście mówiłeś trochę, że jeszcze tą cały czas bucket list, jak to się popularnie mówi, masz i masz jeszcze miejsca, które chciałbyś odwiedzić. Jakie plany na przyszłość najbliższą i tę dalszą?
6: Najbliższa i dalsza przyszłość. Główne zamierzenie, główne marzenie, czyli ta pętla wokół granic Polski została już zrobiona, natomiast Polska sama w sobie uważam jest na tyle ciekawa, że nie ma potrzeby wyjeżdżać gdzieś dalej, żeby obejrzeć coś fajnego, więc plan na przyszłość jest taki, Polska na 4 i każda ćwiartka po kolei eksploracja miejsc, które mam zaznaczone. Podejrzewam, że wciąż będą dodawane nowe, będzie co oglądać, będzie gdzie jeździć, będzie co eksplorować, będzie co oglądać.
5: Czy myślisz, że uda się każdy powiat odwiedzić? No to jest pewnie trudne zadanie, ale...
6: Myślę, że na przestrzeni jakiegoś tam czasu okresu myślę, że nie będzie to jakiś tam trudne do zrealizowania.
5: Tym bardziej, że już masz tą pętlę dookoła Polski, co jest
6: pętlę
5: taką...
6: Mam tak. Słuchaj, no w tym roku przyjechałem Warmia, Mazury, Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie. Więc kilka województw w ciągu jednego wyjazdu zaliczone. Na powrocie zaliczyłem jeszcze Wielkopolskę i Łódzkie.
5: No właśnie. To tak na koniec podsumowania, bo też ta audycja, staramy się nią troszkę interesować innych, to znaczy zmuszać do tego, może zmuszać to złe słowo, żeby się interesować różnymi pasjami, żeby brać udział. Jak byś miał zachęcić kogoś z Sochaczewa lub okolic do podróży do swoich pasji, to co byś powiedział?
6: Ruszajcie ku przygodzie. Naprawdę Polska jest świetnym miejscem. Jest naprawdę przepiękna. Jest tak zróżnicowana, jeżeli chodzi o układ terenu, różnorodność w każdym calu. Lasy, rzeki, jeziora, morze, góry. Co prawda góry to akurat nie jest moja bajka, ale lubię na nie patrzeć. Nie lubię po nich chodzić i nie chodzę, ale lubię je oglądać. No, w tym roku gapiłem się na Śnieżkę. I któregoś roku się wybiorę na nią, ale pojadę do Czech, bo z tamtej strony można sobie wjechać wyciągiem.
5: Tak, jest trochę inaczej.
6: Dokładnie, więc żeby trzymać się tego, że nie lubię chodzić po tych górach, bo nie lubię, a żeby być na tym miejscu, to po prostu sobie pojadę do Czech i zrealizuję to marzenie. Słuchajcie, no jest to jakaś tam forma przygody, zabawy. Można to zrealizować.
5: Można odpocząć, jak ustaliliśmy.
6: Można odpocząć, tak. Mówię, szukasz sobie miejsca na odpoczynek na koniec dnia. Dojeżdżasz do tego miejsca. Mówię, ja zazwyczaj szukam miejscówki, gdzie jest jakaś tam woda, nie? Czy jakiś potok, czy rzeka, czy jezioro. Wrzucałem już zdjęcia, takie jeziorko leśne, tam była taka fota. Co prawda przyjechałem tam już późno w nocy, bo to było też ciekawa rzecz. Miejscowość Brody. Jechałem zupełnie przypadkowo przez tą miejscowość, zobaczyłem piękną bramę wjazdową do miejscowości. Wjechałem, obejrzałem, polecam. Pojechałem w drugą stronę, okazuje się, że bardzo fajne jezioro. Zatrzymałem się nad tym jeziorem i tam sobie przenocowałem. Piękny wschód słońca, śpiew ptaków z rana, delikatny szum wiatru w lesie sosnowym. Co może być przyjemniejszego?
5: I z tym zostawiamy w takim razie. Słuchacze, bardzo dziękuję. Robert Kotecki był gościem audycji Zajarani w Radiu Słuchaczy. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji.

0: 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Król Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
7: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
20: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
21: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.
8: W Radiu Sochaczew punktualnie 18, czas na wiadomości.
9: Seria wypadków w Tatrach, nie żyje jedna osoba. Potem kierowca o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzemiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem Toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
10: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
9: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej.
11: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
12: No pewnie, że jest lepiej.
9: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
13: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
14: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
15: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
8: 4 minuty po 18, a to oznacza tylko jedno. W Radiu Sochaczew rozpoczynamy naszą sobotnią zabawę, czyli prywatkę na 94.9 FM. To oznacza między innymi tyle, że będzie dużo tanecznych hitów z różnych dziedzin właściwie muzyki, z różnych gatunków, no i z różnych czasów. Także myślę, że dla każdego coś miłego. No i to co ważne, też możecie się wzajemnie pozdrawiać. Ja tak zacznę od takiej prywaty. Pozdrawiam bardzo serdecznie babcię Marysię i dziękuję za przepyszne krokiety. Pozdrawiam również Jakuba, Lidię. A kogo wy chcecie pozdrowić? Piszcie do nas SMS na numer 7248. Pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści Radio Sochaczew, a później treść waszych pozdrowień. Możecie też wysyłać właśnie pozdrowienia, życzenia na Facebooku Radia Sochaczew, na Messengerze czy na Instagramie. Też jest taka opcja w naszych DM-ach, wiadomościach prywatnych. No to co? No to zaczynamy tą sobotnią zabawę. YMCA na początek. Także teraz niezależnie od tego, co robicie, można tańczyć ten układ. Proszę bardzo, rozpoczęliśmy. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

Rozpoczęliśmy, to jest prywatka w Radiu Sochaczew, najbardziej roztańczone pasmo w Sochaczewie i okolicach. Tak jest, jesteśmy z wami, niezależnie od tego, co robicie. A właśnie, co takiego robicie w ten sobotni wieczór, co zamierzacie, jakie plany może na niedzielę, co robiliście dzisiaj, dajcie znać na naszym Facebooku. Tam też dajcie znać, kogo pozdrowić i na przykład Sebastian do nas napisał. Dzień dobry, pozdrawiam mocno prowadzącego i moją żonkę Grażynkę, Sebastian. No to pozdrawiamy serdecznie w takim razie. Pozdrawiamy również naszych słuchaczy, którzy słuchają prywatki w Gdańsku. Tak, tam też mamy słuchaczy. Kamila i Klaudię. Mam nadzieję, że to jest udany wyjazd i takiego w takim razie życzymy. A kogo wy chcielibyście pozdrowić, no to Facebook, Instagram, Radio Sochaczew, przypomnę, albo SMS-owo, tradycyjnie. Numer 7248, pod ten numer SMS o treści Radio Sochaczew pisane łącznie razem, a później wasze pozdrowienia. No i one wybrzmią na naszej antenie. Tak jak teraz wybrzmi Miły Pan, Królowa. Już teraz. Za chwilę Ian Carey, Red Light, Erotic. To też już za chwilkę. Jeszcze więcej tanecznych hitów na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama. Oh no.

Tu prywatka w Radiu Słuchaczy. No to jak wam mija ta sobota? Mam nadzieję, że całkiem w porządku. Dzisiaj naprawdę słoneczny, piękny dzień, także myślę, że z niego będziecie i z niego korzystaliście. I tak samo jutro, niedziela, także myślę, że coś fajnego będziecie robić. Dajcie znać, jakie plany i co robiliście dzisiaj, albo może teraz, w jakich okolicznościach słuchacie prywatki z Radiem Słuchaczy. To jest też naprawdę dla mnie zawsze interesujące. Czy wy teraz jesteście być może, nie wiem, jeździcie autem, czy teraz gotujecie, być może obiad na jutro, na niedzielę, albo coś jeszcze innego robicie, dajcie znać na naszym Facebooku, Instagramie. Tam cały czas, przypomnę, też możecie wysyłać wasze pozdrowienia, na przykład możecie komuś składać życzenia imieninowe, urodzinowe, to też jest opcja, albo pozdrawiać po prostu. Ja pozdrawiam wszystkich zbieraczy, bo dzisiaj, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, jest Dzień Kasztana. Tak, także tych, którzy zbierają kasztany, ale też tych, którzy zbierają grzyby, na przykład inny symbol jesieni, też serdecznie pozdrawiam. No to co, skoro już tak jest miło, to też piosenka o tym, czyli o jak miło, ekipa razem ze Sławomirem, już teraz w prywatce. Miłość.

0: Tu prywatka w Radiu Sochacze. No i tradycyjnie, pozdrowienia to jest to, co jest stałym elementem prywatki, a więc możecie wzajemnie te pozdrowienia wysyłać, a my na antenie odczytamy. A miejsca, w których możecie to robić, to jest Facebook, Instagram albo SMS-owo, ale możecie z pozdrowieniami także dzwonić. Zadzwonił do nas słuchacz Kuba. Halo, halo, dzień dobry.
1: Ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza. I chciałbym poprosić o piosenkę z Kolima Niewinna.
0: No to pozdrawiamy bardzo serdecznie w takim razie i z tego co wiem, z Kolim już się rozgrzewa, tak? Już podpina razem z zespołem gitarę, już mikrofon jest i za moment dla nas w prywatce zagra.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
2: Prywatka z Radiem Sochacze.
14: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
15: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
16: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Reklama.

0: Te amo, czyli Iwana Spania, Nazl w prywatce w Radio Słuchacze w 9 minut do 19, ale my się dopiero rozkręcamy, moi drodzy. No ja was pytam, bo mnie zawsze to ciekawi, przy jakich okolicznościach słuchacie prywatki? Tak się składa, że popularną odpowiedzią, co potwierdzacie dzwoniąc na nasz telefon, jest przy remoncie.
1: Chciałbym pozdrowić swoją żonę Kasię, z którą właśnie skrobimy w pokoju starą farbę. Także pozdrawiam buziaczki.
0: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, no i życzymy, żeby farba ta stara oczywiście odchodziła bardzo sprawnie. Tak, bo z remontem to zawsze jest trochę pracy, a więc aby ta praca minęła w takiej przyjemnej atmosferze. No to żeby się dobrze tą starą farbę skrobało, to teraz może coś po polsku. Lipka zielona, ale w takiej wersji nieco nowoczesnej, współczesnej. Już teraz w Radio Słuchacze.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Tu Prywatka w Radiu Sochaczew. No to ja tak jeszcze raz przypomnę, że cały czas czekamy na wasze pozdrowienia. Albo SMS-owo pod numer 7248, na początku pisząc łącznie Radio Sochaczew, po przerwie właśnie treść pozdrowień, albo na Facebooku, Instagramie. Można też wysyłać głosówki, jak najbardziej, albo do nas dzwonić. Lucky Twice i Lucky na początek 19. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

No i jest i on, Zenek Martyniuk, akcent. W prywatce nie mogło go po prostu zabraknąć. 8 minut po 19. A tymczasem już teraz trochę zmieniamy klimat, bo całkiem niedawno obchodziliśmy rocznicę, od kiedy ukazał się ten charakterystyczny numer, a ten numer to jest najbardziej oryginalny przykład hip-hopu, trochę elektroniki. Kawałek, który gdy tylko wyszedł, stał się ogólnopolską sensacją. Zresztą do tej pory bywa kontrowersyjny, tak to nazwijmy. A co ciekawe, wszystko zaczęło się od Umbrelli, czyli utworu Liany, bo gdy tylko Soku usłyszał właśnie te charakterystyczne Umbrella Ella Ella, to stwierdził, że zrobi coś w podobie. Czy wyszło podobie? Nie wiem, ale wyszło w aucie. Soku Pono, no i oczywiście również Piotr Prączewski.

0: aute.
1: Aute?
0: Ehe.
2: Americano, pseudopotacie. Handlował waflem na plaży Juracie. Miał cztery budki,

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.

0: Tu prywatka w Radiu Sohaczew, czyli najbardziej taneczne dźwięki, no i najbardziej optymistyczny sobotni wieczór w Sohaczewie okolicach. Dlaczego nie? Pytam was o to, co robicie, jak ten weekend wam mija. Dorota napisała, że ona dzisiaj odpoczywa, ale to dlatego, że no, zmęczyła się wczorajszym koncertem Mroza. No, to w takim razie ja na przykład zazdroszczę, też bym na koncert Mroza serdecznie pojechał, także następnym razem, Dorota, jedziemy razem. To następnym razem naprawdę tego ci nie odpuszczę. Oczywiście gratuluję tej decyzji, tego koncertu, bo pewnie musiało być super, tak się pewnie domyślam, a więc no, taki jest jeden ze sposobów spędzania weekendu. Jak wy spędzacie weekend? Dajcie znać na naszym Facebooku. Za moment Saragossa Band, Ginger Red, Gigi D'Agostino, również jego nie może zabraknąć w prywatce. Weekend też się pojawi. Babe, oh my little baby boy, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Prywatka z Radiem Sohaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sohaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Weekend, co ona tańczy dla mnie w prywatce w Radio Sahaczew. No, takich hitów mamy w bród. A ja tak od siebie chciałbym pozdrowić studentów, którzy już wrócili albo wracają do uczelni, wracają, otwierają, rozpoczynają kolejny rok akademicki. Także już nie ma tak dobrze, tak? To dobrze to już było, teraz już będzie tylko gorzej. Tak, serdecznie pozdrawiam wszystkich studentów, którzy, no niektórzy już rozpoczęli właściwie na dniach, a niektórzy na przykład dopiero w najbliższy poniedziałek rozpoczną albo jeszcze kolejny weekend, jeśli to są jakieś studia zaoczne. Także to już jest ten moment, za dobrze było, skończyło się. Teraz to już wszyscy do pracy. O My Little Baby Boy, czyli grupa Babe, już teraz w głośnikach. Topic, za chwilę No Promises, Luna i Mamboleo też się pojawi w prywatce.

0: Mamboleo i Luna w prywatce. A tymczasem kolejne pozdrowienia od was. Tym razem pozdrowienia dla Wiktorii. Pozdrowienia połączone z życzeniami miłego seansu w kinie. No to w takim razie takiego miłego seansu życzymy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki.

Tu Radio Słuchacze w ten sobotni wieczór. Czy dacie wiarę, że minęło już prawie 11 lat, od kiedy na rynku, polskim rynku muzyki rozrywkowej, muzyki tanecznej pojawili się oni, czyli Łobuzy. 2015 rok, wtedy cała Polska, no może prawie cała, nuciła jeden numer. Ten numer właśnie teraz. Ona czuje we mnie pieniądz. Ona

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Bum, bum, buja, buja, bum, bum.
5: Tu Radio Sochaczew i Prywatka na 94,9 FM. Na początek 20. Masters, za chwilę Seagala, za moment Zero, Talisca, no i na przykład również pojawi się Richie Epovery. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: będzie.
1: Tu prywatka w Radiu Sochaczew. Nie wiem, czy wiecie, ale aktualnie Rysie Sochaczew na hali w Chodakowie rywalizują z lublinianką Sibonics Basketball. No i to aktualnie lublinianka kul wygrywa z Rysiami Sochaczew. 55-36, tak aktualnie ten wynik wygląda. Także te punkty jeszcze do odrobienia. Możemy kibicować sochaczewskim koszykarzom. Zresztą trzeba kibicować, żeby te punkty odrobili. Warto jeszcze wspomnieć, że teraz trwa drugie 20 minut, które zakończy się za około 6 minut właśnie. Także później jeszcze kolejne części tego właśnie spotkania. Kto z was jeszcze na przykład chciałby zobaczyć, albo jeszcze nie widział, jak grają Rysie Sochaczew, chciałby zobaczyć na żywo, no to hala sportowa w Chodakowie to jest teraz ten adres, który polecamy.
2: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A ja obiecałem wszystkim tym, którzy są fanami Italo Disco, że będzie Richie Poveri i proszę bardzo, jest. Mamma.

0: Prywatka w radiu, słuchacze w moc tanecznych hitów Agnes On and On przed chwilą. A tymczasem mówiłem o tym, że aktualnie rysie słuchacze walczą z lubinianką Lublin. Tak, no 61 do 40 aktualnie słuchaczewscy koszykarze przegrywają. Trzymamy kciuki, żeby ten wynik na pewno się tak nie skończył. A zostajemy w Chodakowie, bo dzisiaj nie wiem czy wiecie, ale tam nastąpiło już oficjalne otwarcie po remoncie tego kompleksu sportowego. No i oprócz tego bzura Chodaków zagrała swój mecz, tym razem z Mszczonowianką. Jak im poszło? No poszło znakomicie, bo Mszczonowianka została rozbita, uwaga, 7 do 0, więc no, to jest dobry dzień dla bzury Chodaków. Strzelcy bramek, Wyrębowski zaliczył hat-tricka, Mateusz Tymorek, Adrian Sałaciński, Kacper Stencel i Damian Wojciechowski dołożyli po trafieniu. Gratulujemy, a propos tego wyniku, to tak mi się skojarzyło, bo teraz tak patrzę, że Chorwacja przegrała 0 do 7 z Anglią. Także Chorwacja to jest taka Mszczonowianka, a Anglia w tym przypadku jest taką bzurą Chodaków. No i można powiedzieć, że Chorwaci jutro będą mieć niezłego kaca, no skoro przyjęli 0-7 na głowę.
1: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Prywatka z Radiem Sochacze.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
10: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
11: Reklama.

kto jest najmłodszy DJ na świecie, bo to DJ Bobo. Dokładnie tak, ole ole, przed chwilą w Radiu Słuchacze w prywatce. Co tam u was, jak mija wam ten sobotnik wieczór, przy jakiej okazji, co robicie i słuchacie prywatki, dajcie znać na Facebooku albo Instagramie Radia Słuchacze. Przypomnę, że jest też opcja wysyłania pozdrowień, jeśli na przykład ktoś z waszych znajomych, z bliskich ma dzisiaj imieniny, albo jutro, albo urodziny, albo z okazji Dnia Kasztana go chcecie pozdrowić, bo tak, dzisiaj jest Dzień Kasztana, no to możecie to zrobić SMS-owo również, 7248 to jest nasz numer, pod który wysyłacie SMS o treści Radio Sochaczew, a później treść waszych pozdrowień. Ale my oczywiście z najlepszą muzyką na ten sobotni wieczór to my nie zwalniamy, bo teraz na przykład modelki będą. Proszę bardzo. Co jeszcze przed nami? No na przykład pojawi się też Offenbach, pojawi się Sławomir, będzie także Kaskada, będzie Rio, no i będzie także Kizo. Także będzie się działo.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Jeśli zastanawiacie się, czego słucha młode pokolenie, no to proszę bardzo, tu taki przykład w prywatce. Pergin i Sama. Trudno gatunkowo to w jakiś sposób uszufladkować. To jest po prostu Pergin na 94 i 9 FM. A tymczasem słuchajcie już za moment Rio Party Shaker, czyli wrócimy do takich klasyków klubowych. Za moment także Sławomir, Miłość w Zakopanem.
1: Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej imprezy. 94 i 9 FM.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Tu prywatka w Radiu Sochaczew. No to co? Gotowi na jeszcze większą dawkę muzycznych, tanecznych hitów? No na przykład grupa Kaskada, ta się głównie kojarzy z tańcem i z takimi właśnie numerami jak ten. Dangerous na początek 21. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

Słuchajcie, tak sobie przeglądam internet i czytam, że Dawid Narożny wydał 300 tysięcy złotych na teledyski. No i tak mi się przypomniało, że Dawid Narożny też wydał taki numer z sobotą, jest też taka spotka i przypomniałem sobie, że miałem go zagrać. No to gram.

0: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczewa. Czym by była prywatka bez waszych pozdrowień? No na pewno byłaby dużo uboższa. Te pozdrowienia wysyłacie w różnych miejscach, ale na przykład z nimi dzwonicie. Halo, halo, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja chciałem pozdrowić moich przyjaciół Daniela, Jakuba. Pochodzę spod Łodzi. Polecam to miasto, zwiedzić, zobaczyć, tam też ulicę piękną Piotrkowską się przejść. No i tak jak chcę, tak jak nam zamiast na naszej rozmowy, chcę pozdrowić moich przyjaciół z pracy i właśnie Daniela i Jakuba, a piosenkę poproszę o Skolima Temperatura.
0: To pozdrowienia dla was również, a już teraz Skolim Temperatura wedle życzenia.

0: temperatura. A tymczasem na pewno temperatura też była wysoka na parkiecie Rysi Sochaczew. Zakończył się już mecz z Lublinianką Kul Basketball. No i niestety Rysie Sochaczew ten mecz przegrały 66-88, ale nieustannie dziękują za doping, bo doping był. Ja co prawda tutaj łączyłem się transmisją internetową, ale słyszałem. A tym bardziej, jeśli ktoś był tam na miejscu, to znaczy na hali sportowej w Chodakowie, to na pewno potwierdzi. To kibicujemy bardzo mocno Rysiom w następnych spotkaniach, żeby szło zdecydowanie lepiej i dziękujemy za to, zdecydowanie. Za moment w prywatce Gabriel Ponte, Sean Paul się pojawi, Topki, La Bionda, Purple Disco Machine czy Denzel.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze wpisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł. 7248.

0: Rysie Sochaczew już po swoim spotkaniu, ale to nie koniec sportowych emocji w ten weekend w Sochaczewie okolicach, bo już jutro, słuchajcie, kolejne spotkanie w ramach Ekstraligi Rugby. Sochaczewscy rugbyści zmierzą się tym razem z Beniaminkiem, czyli z drużyną Sparty Jarocin. Jutro to spotkanie rozpocznie się o 13:30. To oczywiście wszystko u nas w Sochaczewie na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80, czyli na popularnej sochaczewskiej Marakanie. Także kto z was jeszcze tego nie wie, to już teraz wpisujcie sobie w kalendarze. Jutro 13:30, ulica Warszawska 80. Wszyscy na Orkan.
1: Baw się razem z nami na prywatce. Wyślij SMS za 2,46 z VAT na numer 7255. Treść rozpocznij od słów Radio Sochaczew, pisanych łącznie, a następnie wpisz pozdrowienia. Najbardziej imprezowy wieczór w Radio Sochaczew.

0: muszę powiedzieć, że lata mijają, a przy tym numerze to nóżka sama chodzi. Denzel, Pump It Up, bo to jest kawałek 2004 roku, także ta wersja tego numeru. Nie jest to bardzo odległe w czasie, niemniej jednak no już trochę czasu minęło, ale dalej świeży to przebój, mam wrażenie. W prywatce zawsze dobry. A propos prywatki, no to tutaj oczywiście też zawsze jest miejsce na wasze pozdrowienia. Napisał do nas słuchacz Arek: pozdrawiam swoją kochaną dziewczynę Jadzie oraz całe radio słuchacze i jego słuchacze. Jesteście super, gracie fajną muzykę, tak trzymajcie. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Fajnie, że z nami jesteście. Przypomnę, jeśli ktoś z was chciałby kogoś pozdrowić, no to Facebook Radia Sochaczew na przykład to jest bardzo dobre, bezpośrednie miejsce.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: A czy są tu fani Stachurskiego? Bo za chwilę możecie być zadowoleni.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Peggy Goo w prywatce w Radio Sahaczew. Słuchajcie, prywatka nasza jest międzynarodowa, jest po prostu international. Dlaczego? Otóż Gosia napisała w komentarzach na Facebooku, że melduje się na prywatce, że nadrabia zaległości i że pozdrawia wszystkich cieplutko z dalekiej Hiszpanii. I jak się domyślam, również ciepłej Hiszpanii. A więc pozdrawiamy serdecznie, no i widzicie. Także naprawdę międzynarodowe grono się dzisiaj tutaj zebrało podczas tego wspólnego, prywatkowego wieczoru. No i mi się to bardzo podoba. Ja chcę więcej, gram więcej numerów, takich do tańca, do pobujania się. Dub Dogs, Infinity już teraz. Za chwilę także Longin Junior, tańcz, tańcz, tańcz. Captain Jack też się pojawi na 94 i 9 FM.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Obiecamy wam kapitana Jacka. No to proszę bardzo, jest na początek 20 w prywatce Dream a Dream. Już teraz za chwilę Sandra Link, Calvi Remy, Matt Palmer czy Blank and Jones. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

Matt Palmer, Easy Papi, Barcelona. To jest to, co teraz w głośnikach, w prywatce. A tymczasem słuchajcie, czy wy już jesteście na takim etapie typowo jesiennym? To znaczy, czy na przykład są wśród nas słuchające nas jesieniary i jesieniarze, takie tacy typowi, wiecie, że taki starter pack, czyli takie bingo, prawdziwe jesieniary. Świeczki zapachowe muszą być, ciepłe sweterki, najlepiej w kolorze beżu i brązu też muszą być, książki, miękki kocyk, dyniowe latte, cynamonki, czyli bułki z cynamonem, seriale, jesienna playlista. Proszę bardzo, jeśli ktoś chciałby te wszystkie punkty bingo odhaczać, no to już wiecie, kim jest taka typowa, podręcznikowa wręcz jesieniara. Emna, Tell Me Why, muzycznie już teraz, za chwilę Blank & Jones, ale za moment pojawi się także na przykład Alice DJ, będzie Mig, będzie także Gromi, JTC. No jeszcze dużo dobrych numerów, to na pewno. Także jeszcze też czekam na wasze pozdrowienia. Kto chciałby kogoś pozdrowić, no to śmiało. Facebook Radia Sochaczew.

0: Weekend z Radiem Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

3 października. Taki prywatki spłacie w Radiu Sochaczew. Ogólnie my zazwyczaj Gromiego kojarzymy z tych hitów takich typowo popowo radiowych, ale no on się wywodzi z takiej muzyki klubowej. Mówię o Gromim dlatego, że mam wrażenie, że ten numer, który za chwilę zabrzmi w prywatce, to jest jeden z najlepszych takich klimatycznych kawałków właśnie na taką porę jak ta. 32 minuty po 22 i Gromi z Wordem, jego Follow You, a właściwie ich Follow You już teraz.

0: Mimo, że pora już późna, to może ktoś napiłby się espresso, no przynajmniej za chwilę muzycznie. Sabrina Carpenter i espresso w remiksie, Dinji Strider się pojawi, Number One, Lubega, Mike Candice czy Lucky Luck w prywatce.
1: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94.9 FM. Excuse me.
1: Can I have your attention please for one more time?
2: To była prywatka w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, dzięki za uwagę i do usłyszenia.

0: Smaczek.
1: Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.